Setelah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh, sep, duh